0: produje VEM.
1: Produje VEM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produje VEM.
3: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.